Chciałam dzielić się z innymi. No, wiła się tu widziała, że to lakami. Na żałobie.